0: A berehe se týdne, od pasaňo a nie e, se pojám PHE, aj kodaj goleze.
1: A mi querida amiga la abogada,